się przemienia w naszej mocy. Ktoś się porusza z naszym krokiem. Kiedy tak idziesz w szumnej szacie, a wiatr ją targa i rozwiewa, nie bój się.

Dobra moja, już późno chylą się żółte mlecze. Doliny napływa gór cień. Cichy odwieczesz. Już późno